0: ładny, bo tam na dzień macie na nic. A w sumie co widać? Maja piano.
1: Dance.